0: Mata, ayamu aita, cukai mata, cukai mata, cukai mata, cukai mata.
1: Ah,